Hvala lipa. Sad opet jedna naša jačka. A ta vodi, ova jačka nas vodi jako, jako daleko, u daleku Ameriku.